0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

wiesz, no kochaj, no kochaj, jak nie wierzysz, ukochanie. Pierwsza fraza jak ostatnia, pierwsza i ostatnia.